0: Radio Racja.
1: 10 chwilin na 11 to na 10, wybaczajcie, godzinę u Białorusi, na 9 u Polski. U nas przez paru chwilin rozmowa z naszym dzisiejszym gościem, będzie im Tomasz Cichaniuk, dyrektor Białoruskiego Muzeum i Ośrodka Białoruskiej Kultury u Gajnowcy. A na rozmowę zaprosić Wasil Krokwa. To będzie pośla pieśni hurta Akute.

0: U tym chodzi szmat takich tematycznych eksponatów udało się nam przyniać u Białoruskiej Muzei, z czego my wielmi rady. I jak przyrodzić te eksponaty swoją drogą, wiadomo, konserwacja usiłuje zabezpieczenie, tak jak odbywa się to u każdym muzei. I wtedy one trafiać częściczne na ekspozycję.
1: А адносна гасцей вашага музея, раней, мне здаецца, все ж таки досыць шмат да вас прыязджалі з метраполіі, з самой Беларусі. У вас былі сувязі, напэўна, з Беларусю, з некімі там, не ведаю, фалькларыстамі, з некімі адмыслоўцамі. А зараз ваші госці это хто пераважна?
0: Чи маємо гасцей з цього світу, так скажу. Ну і відомо, з цієї Польщі, так? У апошні час, напевно, помінялось тое, що практично кожного дня маємо представників діаспори, так говорю, які буває так, що показують своїм дітям кришку такого клімату білоруського, а ці діти не пам'ятають увогуле Білорусі, або мають 3 роки чи 4 і ніколи не були на Білорусі, бо вже родились тут. I takich turystów mają szmat. Kali chodzi o mastakoł, o przedstawników kultury, mastactwa. No, pomijało się na to, kiedy to tej osoby, z którymi współpracowniczyłem, kulturna, żywoć, no, bolszaś żywie, kali nie usi, u Polsce ciepier. No i nam jak organizatorom, to tak jak dużo z kimś się tutaj mówił, że to te dobre u tym kiepskim, że to no nie mają dużo tej pracy związanej z wizami, z zaproszeniami, z tym stresem, kłopotami, że hurt stoi na mierzy, czy stoi tu konsulacie i nie może otrzymać wizy prosto, bo te osoby przyjeżdżają do nas z Warszawy, z Poznania, z Krakowa, z Wrocławia, z Gdańska. No i to współpracownictwo jakby u tym pomieniało się, a te hurty jak przyjeżdżali do nas, tak i przyjeżdżają się, tak że...
1: Ty jest same czasem hurty.
0: Czasem ty same. I tak samo było pytanie, kto przyjeżdża, bywa tak, że przyjeżdżają Białorusy, którzy zjawiają się diasporą nie z Polski, tylko z różnych krajów u świecie. Czasem jest tak, że ta jedna osoba mówi na angielskiej, czy niemieckiej, czy jakiejś innej mowie, a druga jest na białoruskiej mowie. A dzieci mówią tak i tak, i takich tak samo mają. Tak, że ten tak samo cieszy, że wybierają jak raz taką atrakcję uchajną, co chcą, a muszę wskazać tak samo, że bywają takie głosy, że tak mnie mówili turysty, którzy do nas przyjeżdżali, że przedstawniki diaspory spotykają się w Warszawie i jeden do drugiego każe, że a był u Białoruskiego Muzeum Uchodźców? Nie. No to musowo. No i ja to cieszę, że to tak jest. I wielu serdecznie się zapraszają, kiedy ktoś chce z nami przywieźć kryszku czasu w takim naszym klimacie białoruskim, podlaskim.

0: Czwartek godziny zostaje co do 9 puści 10 u Białorusi. A my jeszcze zaprosimy na wystawę pasla plenera w Ugajniku, Białoruski Muzej, gdzie można poglądać pracy i żywopisców, i skulptorów. I pra gęta ciepier u stużcy Uli Szubzdy.
1: Tytuł zawsze jest taki sam, a potem już dowolność jest w zasadzie cały czas interpretacja tego tematu. Więc tak jakby to temat był, a jednocześnie jego nie było, nie? Bo na każdy może skojarzyć coś takiego, że, tam, że to właśnie moja mała ojczyna, ale to właśnie chyba na tym polega, że to moja mężczyzna, to właśnie moja swoboda.
2: Cześć artystów, że przyjeżdżają do nas i biorą udział w naszym plenery Sztuchot. Cześć, niekolki razy, a niekolki osoby wzięło pierwszy raz udział. Każdy ma jakby inny pogląd. Tym bardziej ciekawe jest poglądać na taką wystawę.
3: Artyści pomagają jeden drugiemu, poznają się bliżej, nawiązują się nowe kontakty, bo cały jakiś czas są zapraszani nowi goście i plenery są jak najbardziej rozwojowe i są potrzebne, żeby ta sztuka ewoluowała.
4: No ja jestem tutaj trzeci raz i to trzeci rok z rzędu. Kiedyś zostałem zaproszony przez Tomasza Tichoniuka. No i okazało się, że tutaj zostałem na znacznie dłużej. Tak więc co ja mogę powiedzieć? No ja przede wszystkim jestem bardzo, bardzo wdzięczny Tomaszowi i Agnieszce za te zaproszenia i za to, że cały czas tutaj te zapraszają. Bo to naprawdę bardzo ciekawe przeżycie, taki plener. No niby to jest Hajnówka, czyli ten województwo podlaskie, ale wciąż jest to bardzo ciekawe przeżycie.
2: No tak jak wskazał na odkryciu, to 8 lat temu nazad robiliśmy taką czasową wystawę pośla plenerową i wyszło, że to teraz mamy postojaną wystawę pleneru. Tomu, że to turysty z całego świata przyjeżdżają i wielmi ciekawie się tym, że to na tej wystawie jest. I ta wystawa jest w Białoruskim Muzeum w Hajnówce teraz od czasu. Pośla jest taka, można skazać, roszada pierysową i pierw na siebie inne miejsce u muzei, a czas znachodzić za tych pierdusim rzeźby na pana dworku. Wszystkich turystów, którzy przyjeżdżają do Hajnówki i one ogólnie dostępne tutaj pierd budynkiem Białoruskiego Muzeja. I one stwarzają czerwową, postojanną wystawę muzeja mastacką. Nasze postojanne wystawy to pierdusim etnografia, a tutaj mają pośla plenerową i mastacką wystawę, która cieszy się wielkim zaciekawieniem turystów. I jest jakby dodatkową atrakcją dla Horoda i dla muzeja, a tak samo wizytówka dla naszych mastaków, którzy biorą udział w tym mireprzyjemstwie.
3: Ja w swoich rzeźbach przemycam elementy słowiańskie, elementy związane z kulturą Podlasia, z białoruskością. Stworzyłem 3 rzeźby, 2 rzeźby takie bardziej realistyczne, które przedstawiają, nazwałem te rzeźby Podlaskie Anioły. Są to postacie takie ludzkie, ubrane w koszule białoruskie. Wykorzystałem w tych rzeźbach kolory, które nasi przodkowie wykorzystywali, kobiety wyszywając, no wyszywanki w koszulach. Były 2 kolory, niebieski i czerwony. I ja to zainspirowany tym, tą wiedzą właśnie u jednego anioła zrobiłem koszulę na czerwono, a u drugiego na niebiesko.
5: No to widać trochę te podlaskie anioły, bo no skażę, rod taki dowoli tak, nie żałował pan tych aniołów, jeśli chodzi o kucie twarzy.
3: No, ludzie tutaj żyjący przez całe życie, można powiedzieć, ciężko pracowali na roli głównie i ta zacięta twarz jak najbardziej pasuje do tego. My jako spadkobiercy teraz mamy, można powiedzieć, lekkie życie i w dobrobycie. Trzecią rzeźbę natomiast, to ona stoi na zewnątrz, to jest taka duża rzeźba plenerowa, abstrakcja, można powiedzieć, tą rzeźbą zacząłem taki cykl, który nazwałem Przyszedł Człowiek. Wykorzystałem do tego pień dębu i zaznaczyłem na nim geometryczne wzory oraz wycięcie w kształcie takiego prostokąta, dlatego że doszedłem do wniosku, że gdy przychodzi człowiek, to wszystko wygładza, wycina, wyrównuje, wykorzystuje kąty proste i właśnie te wycięcie w tym pniu dębu to jest właśnie człowiek, który przyszedł i może nie zniszczył, ale wykorzystał to drewno, które dostał, czyli tą przestrzeń życiową w swoim stylu, czyli tak w takim wyprostowanym i wygładzonym. I to jest pierwsza rzeźba, tylko tak się stało, że, bo już do tej pory powstały dwie takie rzeźby, tylko że w Narewce plener odbył się wcześniej i myślę, że to będzie taki większy cykl takich rzeźb, bo podoba mi się ta forma i ten pomysł mi się podoba i będę to rozwijał.